0: można sprawić, iż jeszcze wyrywam się w powietrze. Do siebie odważnej, do siebie walczącej, do siebie nie ustają.
1: Blackout Fest 12 giugno.